Jek w stapilem na sik, labirynt. Podróż jest stroni przez stroni zobaczylam, ku może mu zadowolniu, ku tam nowego, labirynt. Obok sklepus pozi uczku z kawiorem reklamowym, kawiorem reklamowym, obok stak czasy go z radosie szanski jego klopka. Obok mnie z radonisz, dorosliś w toż widwernisz, okolisi na tyla katedry gras, rozej szedlem pozet dziedziniek, gdzie bawila si fontana, amlodi człowiek masza biblia i kumam rocznik.